0: Jiw kinci na bichel dojo, chawa dek me otiano, rua dwai 20 wo. Northern Connection, ipiera boru ya bungu ya nton na bich, speak farmer.
1: Jinga na dauna, jinga na dauna, jinga na dauna.
0: Wego vedi piera boru ya bungu.